vítaniu s Píšem len Kováce. Predali to, sino tak fajno pachne, tak škoda to, sino, kosárko z kosáte. Potravo zemi pod obohu dováte, a po tomu to, sino, to stani zachováte. Preda vosin, budem ho rod zbirate, nazad na pole, budem zbiže žate. Тепер машинерію треба вертати, скінчив удома, пішов сусідам помагати.